Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Enye gana pongwan, ke wiase ankasa, nke wiase nina asa, bring kajegong. E jetsu atuwa, fire dig the buttons. Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Enye gana pongwan, ke wiase ankasa, nke wiase nina asa, bring kajegong. E jetsu atuwa, fire dig the buttons.